gram chcę zgarnąć, trzeba zejść brać. Komu jedno wsiekną, kto jest sam, to jako ja. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na hlucom spíš jí najmou.